0: Son las 11:59.
1: Yokat Rabinkil Radio Utangas, Yavskustanamit, su radio, la iglesia repeten.